Kutoka atu the Maxima. Bashuru kwitumo bina bashuru kwiga. Eh usima kwija.

0709255 ndio zvatinoita pa limelight ka atine ripo pachirongwa na MC Mavhando chimbokurukura kuti tingavonesa sei mayuzi asiye zvimwe zvinhu zvari kuteverera zvisina maturo zvinotiurayira zvinopedzisira zvakushakadza upenyu hwavo zvinouraya upenyu zvokuti unopedzisira wapinda mune imwe njodzi uchararama nokusingaperera unogona kusiyira mhuri zvikanzi kwamazviwa uko nyaya dzemabhemba edzi